0: Ale my jako Najewic prawie w tym kontemplatywnym naszym powołani odewzdane Jezusowi w tym tajemstwie Eucharystii. Że ino stala adoracja den a noc. A zakladatel to tak chciel, że ta nocna adoracja jest jako odproszowani za te grzechy, które są spachane, a zwłaszcza prawie za grzechy, które są spachane prostrednictwem tych mass mediów, wszechnych zdzielowacich prostrzedków, ponieważ to w nocy se tiskne jako te wszechny, ten tisk, który pak jako grożuje, nebo dawa tu świecką mentalitu odwodzi, trzeba od wiry. Na takie różne filmy, a wszechno, na to zło niegdy tam w nocy. Także to jako odproszowanie, zwłaszcza za tych grzechy. Gdy się modlimy na adorację, to zakładatel wżdy rzekał, że to nie jest moja ukrywa modlitwa, to jest prawie nasz apostolat. Każda sestra ma godzinę, a pół adoracji dennie. Samozrejmie, jestem w kontaktu z Jezusem, to je, ja się to w wozówkach używam, ale idę tam jako zastępca całego lidstwa. Tady brna tych ludzi, którzy z nimi się setkawamy, którzy nam czas wierzują, jakie umysły na modlitwę. A takie jako zwłaszcza modlimy za knieza. Ktoś opak nasz zakładatel rzekł, że jako jest to w wózówkach logicki, bo niejako przyrodzenie, że gdyż ja miluję Jezusa, który jest w Eucharystii, tak ta laska chnec się rozszerzuje na liturgię, to samo na wszechno, co jest jako związane z liturgii, po to, że no, liturgię mi dawa Jezusa, że a pak tak jako ke knieżstwie, modlimy się tak za powolani, nowa powolani knieżskie, kuli tomu, że bez knieży nie będziemy mieć Jezusa w Eucharystii, że nie będziemy mieć swatosti, także to wszechno propojene. A pak mamy takie praktyczną służbę knieżim, w zmysłu, że trzeba w Polsku sestry służy w niektórych domach, które pro knieze już starsi. Trzeba w Meksyku i otewrzeni tak jako dum pro knieże młodsi, którzy trzeba jako bojuje z jakimiś zawislostmi i tak dalej. To znaczy jako wszechno, co jest potrzebne. Ja tak jako formacja knieży, czy mamy sestry, niektóre w Polsku biblistki, a inne, które tak wykładają w duchownych seminarzach, że dawaj tu formację knieżim, proste różnie. Nasze domy są takie wiecznie otewrzone pro knieży, którzy by trzeba potrzebowali się zastawić w tym żywocie, się odpoczynął, także wżdy mogą za nami przyjeść, zostać się tady w cichu, popowidać i proste jako różnie. A pak ten liturgicki apostolat, to znamy na wszechno, co pomacha widz pochopić liturgię, a takie, co przyspiewa krasę liturgii. Mamy sestry architektki, które trzeba jako projektuje kosteli, mamy sestry rzezbarki, mamy sestry, które mają, trzeba, nie wiem, wedą zbory, a tak dalej. Po prostu jako wszechno, co temu służy. Szyjemy takie liturgiczne odziewy, kleryki, alby, po prostu jako wszechno. Nie? Mamy sestry, które piszą ikony, także wszechno to, co oprawdu jako prospiwa, aby ta liturgia była krasna, aby kostel był krasny, kaple.
1: Gdyżby trzeba chciała jaka żena k wam wstąpić, co by czekało?
0: No, mamy swój czas formacji. Możemy, że gdyby niekto chciał wstąpić, tak najdżywej jaki rozchowor, ponieważ to nie jesteśmy my, którzy rozkodujemy, ani ta żena do końca, ale to Bóg, który powolawa. Także pokud cíti, že jej přitahuje ta Ježišova přítomnost v Eucharistii, že rada prostě jako tráví ten čas s Ježišem a nějak zaujíma náš apoštolat, tak když přijde na rozhovor, aby chtěla tady být, tak může za námi třeba jako přijet na měsíc, samozřejmě potřebujeme to ustalit tím, že jsme jenom čtyři nějak naplánovat. A pak je takový čas formací, že většinou máme rok takzvaného aspirantátu, to je takový jako nezavazující jako vůbec. Pak je rok postulátu, dwa roky prawie aspiranta do postulat to jest takowe prochloubanie tego chrześcijańskiego żywota. Się uczymy wtedy modlić się, medytację, medytować Boże Słowo, ponieważ nie wszyscy trzeba, i gdyż są wierzycy, nebo żyją tym żywotem modlitwy, umieją jako czyść Boże Słowo. Ne? Nebo nie są na to proste jako zwykli, że się modli swymi słowy, ale nie umie trzeba czyść Boże Słowo. Także to jest ten czas, nie uczymy spytowani świadomi, proste tak jako jeszcze chłopsi wyużywani to, co już mamy od cyrkwi, ne? Prożywanie mszy swate, a tak dalej. Pak po tym postulacie są już dwa roki nowicjatu, gdzie już jest takowe zamierzone widz na to, aby poznać nasi rzecholi, czym my konkretnie żyjemy, jaki nasz żywot. No, a po dwóch latach nowicjatu, pokud samozrejmie Pan Bóg chce przedstawienie, jako to widzi, że a niekto takie cyti, że jest na swym mistie, może sestra złożyć pierwni sliby, które się obnowuje przez 6 lat. Także wieczne sliby, te poslednie, są de facto odwstąpieni po 10-11 latach. Mamy docela długą formację. Ale to se, myślę, że to się nam tak zda, gdyż niekto se na to dziwa z wenku, ponieważ ja się pamatuję, gdyż jestem wstąpila, a